0: Čas beži, a spomini ostanejo.
1: Tvoji najljubši hiti. Samo na Radio 1.
0: 80-ta.
2: Don't close your heart.